Como camarera na mue. Katonda nyiri kukubagizwa kona. Enaku za mue azitegeke mudembe. Awe no mukisa gwe. Abawonye okutabanyizibwa kwonna, emikisa gyammwe aginyweze,